kuzobrigi program ezibizo ne pedam ame stani zabetheleze number ufa kule 0811 5444 55 SMS line ke 6328.

ke kuzoba ke program service sona lephela mngagama ufama abazwile ham abazwile mngagama and chabazwile alozwile andem ekhona kwazi service mngagama.

befilifile menjane ikale malibabaka ze shotana kate ruan enya ze Washington kakutaseza libala la fly station salitima ni mitano makandem a filinem mutela ze kwata vala treze kanako ya 1 o'clock.

0: potential.
1: Fomu kula ile fo.
2: Mane fo pina yone kani ilizanga chona maluwa ire waka. Upalanga maso po malume po kwena mwe wana pumule kakozo.
1: Okay.
2: Shangwe.
1: Upala kuli mukula po suzene.
2: Vatiri. Upala maso mane po malume.
1: Okay.
2: Na lui jaiva nga maso pina yo.
1: All right.
2: Fomu kutaka.
1: Faa nika mitela nika pina ka top scheme.
2: Chimwe ni chimwe.
1: Sina nina kwa ya teni.
2: All right. Kini ti.
1: Aru itereza.
2: Shangwe.